0: pečku, matere.
1: Matere, jo. Tvoje kola zeleno!

zadyma, gaz. Gdzie tu, gdzie raz? A każde tłumaczy się samo przez się, jak klisza w lustrze.

Mamy dzisiaj czwartek, 30 dzień kwietnia i 120 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzi Katarzyna, Jakub i Maria, ale także Marian, Piotr, Józef, Bartłomiej, Maksym, Ludwik, Benedykt, Lilla, Andrea, Wawrzyniec, Donat, Pius, Kwiryn i Rozamunda. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj dodatkowo światowe

Dzień sprzeciwu wobec bicia dzieci, dodatkowo Międzynarodowy Dzień Jazzu, Ogólnopolski Dzień Koni i Dzień Uczciwości. Zwłaszcza to ostatnie powinniśmy cenić i szanować i cieszyć się, jeżeli tylko takie osoby spotkamy. A jeżeli chodzi o kwestie klubowe i rozrywkowe, moi drodzy, no to myślę, że propozycjami adekwatnymi do okoliczności i sytuacji będzie chociażby wycieczka w kierunku Starszego Miasta, że tak to określę. Bo jakby co do czego, to już jutro możecie wybrać się na przykład. Nie, zanim dojdziemy do jutra, to powiem tak. Dzisiaj jeszcze o godzinie 19 możecie wybrać się na koncert Piwnicy pod Baranami, którym piosenki Marka Grechuty będą odtwarzane. A jeżeli wolicie nieco inne brzmienie, no to mamy takie zdarzenie, które powinno każdego zadowolić. Jutro w Gwarku na Rejmonta o godzinie 19 Veratus koncertować będzie, czyli folki to w całkiem dobrym wykonaniu. Oczywiście zapraszam. A jeżeli chodzi o wyprawę do kina, to mam dla Was propozycję premierową, moi drodzy, i to bardzo premierową, bo świeżutko na ekrany wchodzi. Film, który jutro będzie do obejrzenia, a będzie to Diabeł ubiera się u Prady 2. Film będzie można w piątek obejrzeć o godzinie 20 lub 19.20, chociaż seansów jest cała masa. A znowu zobaczymy tutaj Meryl Streep, Anne Hathaway i parę osób, no między innymi Emily Blunt jakby co i Stanley Tucci. A generalnie mamy to niejako remake, czyli przesuwamy się o 20 lat od poprzedniej edycji Diabła ubiera się u Prady i tym razem nasze bohaterki znowu toczą walkę ze sobą. Swoją drogą oczywiście film godny polecenia. No i informacje bieżące, ale tutaj jakżeżby inaczej nie napomknąć jak o tym, że rajd Politechniki, 64. euforyczny rajd Politechniki Krakowskiej. No w zasadzie już, jutro się rozpoczyna oficjalnie, natomiast co po niektórzy na pewno już dzisiaj wyruszają na górskie trasy, a skoro tak, no to dodam jeszcze od siebie, że możecie między innymi 2 maja w sobotę wysłuchać koncertów, a tam między innymi wideo koncertować będzie. Jednym słowem, moi drodzy, na pewno warto się wybrać. Euforyczny 64. rajd Politechniki Krakowskiej. Zapraszamy. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a co za tym idzie, przypominam, że można słuchać poprzez stronę internetową www.nowinki.pkedu.pl. Gramy na okrągło całą dobę, w związku z tym, kiedy włączycie, to działać powinno, a wystarczy wejść na stronę, kliknąć przycisk i już wszystko jasne, a w zasadzie głośne. Skoro tak, to jeszcze parę szczegółów. Przypominam, że jutro, a w zasadzie nawet dzisiaj wieczorową porą startuje długi weekend. W związku z tym możemy wypoczywać i 1, i 2, i 3 maja, moi drodzy, a to oznacza, że wy wypoczywacie, a my dla was jednak pracujemy. Skoro tak, to podpowiem, że rano, tuż po 9, poranek w Nowinkach możecie wysłuchać. Wieczorową porą, tuż po 21, herbatka, na którą was już serdecznie zapraszam. Natomiast dzisiaj wieczorem o godzinie 21 inżynierskie historie, które poprowadzi Tomasz Kapuśniak. Zapraszam.

Mamy dzisiaj środę, 29 dzień kwietnia i 119 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzi Piotr, Augustyn i Roberta, ale także Katarzyna, Robert, Jakub, Bogusław, Rita, Angelina, Emilian, Hugo, Antonia, Krystyn, Hugon, Paulin i Sever. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego dzisiaj. No, poważnie, jest dzień immunologii, moi drodzy, dodatkowo dzień solidarności międzypokoleniowej, to z immunologią troszeczkę wspólnego ma, a jeszcze więcej wspólnego ma Międzynarodowy Dzień Tańca, który również dzisiaj obchodzimy. A jeżeli chodzi o imprezy klubowe, to podpowiem wam jutro o 22 w klubie Studio Disco, a jeżeli wolicie imprezy koncertowe, to mogę was zaprosić już w tej chwili na koncert, który jutro rozegra się o godzinie 19 w piwnicy pod Baranami, a będą tam, no jakżeż bardzo politechniczne piosenki Marka Grechuty, oczywiście w innych wykonaniach. Jednym słowem, zapraszam. A jeżeli chodzi o wyprawę do kina, to proponuję wam obejrzenie filmu Drama. Film, no cóż, pięknie, nie, no drama to tak cudzysłowie oczywiście, no bo mamy tutaj pięknych i wspaniałych, młodzi chcą się pobrać, ale w międzyczasie wychodzą różne dziwne brudy, które, no powiedzmy, mogą zaważyć na decyzjach. Czy przeważy to i zdecydują się wziąć, a w zasadzie wejść w związek małżeński, no to macie szansę się przekonać w własnej osobie. A dodam jeszcze, że Robert Pattinson i Zendaya w rolach głównych, w związku z tym i urokliwie i ciekawie się to zapowiada. A film możecie obejrzeć jutro w Multikinie o godzinie 19.30 i 20.30. Oczywiście też zapraszam. No i informacje bieżące, a skoro tak, no to chyba nie może być ważniejszej, istotniejszej informacji jak ta, że mamy dzisiaj 29 kwietnia, co oznacza, że de facto już jutro wieczorem, co po niektórzy, wystartują na 64. rajd Politechniki Krakowskiej. Jednym słowem, przypominam, rajd oficjalnie od 1 maja startuje, ale myślę, że są tacy, którzy już jutro wyruszą na górskie trasy, żeby powiedzmy przetrzeć szlak i znaleźć no, ciekawsze miejsca jeszcze bez większych tłumów do zwiedzania. Przypominam, 64. rajd przed nami, moi drodzy. Rajd, który już w tej chwili możemy mówić prawie, że wystartował. Euforyczny 64. rajd Politechniki Krakowskiej. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, to przede wszystkim, no poza tym, że możecie również wybrać się na rajd, to swoją drogą. A jeżeli chodzi o radio, no to przypominam, że możecie nas słuchać poprzez stronę internetową www.nowinki.pkl, to po pierwsze. Po drugie, wystarczy wejść na tą stronę, kliknąć przycisk włącz radio i w zasadzie dźwięk popłynie, no chyba, że mieszkacie jeszcze na terenie akademików przy ulicy Skarżyńskiego, to jeżeli włączycie głośnik na ścianie, jest duża szansa, że również będziecie mogli nas posłuchać. A jeżeli chodzi o szczegóły, to podpowiem, że jutro tuż po 9 poranek w Nowinkach, zapraszam, wieczorem o 21 inżynierskie historie, na które zaprasza Tomasz Kapuśniak, natomiast dzisiaj już za chwileczkę kultywator, na który zapraszam was bardzo, ale to bardzo serdecznie.

0: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Kino.
1: Pana, siedzę sobie, proszę pana, w kinie. Pan rozumie? Tak patrzę, że siedzę sobie w kinie, proszę pana. Patrzę na to. No fajne to, filmy zagraniczne, prawda?
0: Teatr. To beer or not to beer?
2: Hamlet! To znowu ty! Jak ja cię nie lubię!
3: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Każdą środę po 21. Kultywuje Tomasz Kapuśniak.
4: Sądzę, że będzie się zajmował rozrywką, kulturą, sztuką.
5: No tak, tajemnicy dużej chyba nie zdradzę, bo dzisiaj to nie tylko kulturą, sztuką i rajdem będę się zajmował, moi drodzy. Łukasz już czeka po drugiej stronie szyby, w związku z tym niedługo również o tym będziemy dyskutowali i wyjaśniali wszelkie wątpliwości, które nas dotyczą, a w zasadzie dotyczą rajdu, 64. euforycznego rajdu Politechniki Krakowskiej. Ale to będzie za chwilę, ale poza tym, moi drodzy, jak zwykle będzie o imprezach kulturalnych, które będą w najbliższych dniach osiągalne w Krakowie, ale i nie tylko. Będzie również o premierach filmowych, które w piątek, trochę skromnie tym razem, ale jak najbardziej będą dostępne w krakowskich i nie tylko krakowskich kinach. Będzie o propozycjach serwisów streamingowych. No i oczywiście będzie również dla tych, no powiedzmy, najmniej mobilnych, również o propozycjach filmów do obejrzenia w nadchodzących dniach na tych ogólnodostępnych kanałach telewizyjnych. To dzisiaj. No i oczywiście będzie również muzyka. W związku z tym chyba najwyższa pora, aby ewentualnie coś sobie zagrać i posłuchać.

0: No i doszliśmy do etapu, kiedy o rajdzie Politechniki Krakowskiej można już w zasadzie wszystko powiedzieć. Łukasz Bolanowski po drugiej stronie szyby, cześć.
1: Cześć, witam cię Tomku i witam również wszystkich słuchaczy.
0: No tak, tak, może zadam nieortodoksyjnie pytanie. Zaległości, że tak powiem, w spaniu już narastają, czy jeszcze nie?
1: Jeszcze nie tak bardzo, mam obawę, że od jutra dopiero zaczną narastać.
0: Dobra, to akurat w takim razie nic się nie zmieniło na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat, jeżeli chodzi o organizację rajdów Politechniki, to mogę ci tyle podpowiedzieć. Słuchaj, Łukasz, podstawowe pytanie, bo ostatnio to tak trochę kręciłeś i nie chciałeś się przyznać, kto będzie grał koncerty na rajdzie.
1: Dokładnie. Ostatnio nie mogłem zdradzić jeszcze tego rąbka tajemnicy. Dzisiaj możemy mówić już wszystko.
0: To znaczy?
1: Zagra trzech artystów na rajdzie. Dokładnie dwie kapele, jeden zespół, który jest gwiazdą wieczoru. Jeśli chodzi o kapele, to będzie to zespół Lilbit oraz Szumy. A jeśli chodzi o gwiazdę wieczoru, to jak już zapewne większość z was wie, będzie to zespół Wideo.
0: No tak, dzisiaj grają w Kwadracie, za dwa dni, dobrze liczę, dwa czy trzy dni?
1: 2 maja, czyli za trzy dni.
0: No dokładnie, będą grali już na naszym rajdzie Politechniki Krakowskiej. To jeżeli chodzi o kwestie zespołów. Słuchaj, mam takie pytanie, a w zasadzie przekażę je pytanie, bo napisał do nas absolwent Politechniki, który, no jak napisał, skończył studia kilkanaście lat temu, no i był na pięciu rajdach, no i się chciał dopytać, jak to wygląda z możliwością wejścia na rajd dla osób, które no, studentami nie są, natomiast były jak najbardziej, czy będą traktowani jako studenci, czy niekoniecznie?
1: Już wszystko wyjaśniam. Generalnie bilety są podzielone na dwa różne rodzaje. Pierwsze bilety to bilety ulgowe dla studentów, ale mamy również bilety normalne, także jak najbardziej każdy, kto nawet dawno temu skończył studia, może taki bilet zakupić i wejść na ten rajd.
0: Co prawda reklamy sensu stricte raczej unikamy, ale jakbyś jeszcze podał kwoty?
1: Jeśli chodzi o kwoty, to druga pula biletów studenckich kosztuje około 76 zł, a jeśli chodzi o bilety normalne z drugiej puli, bo pierwsze już się dawno wyprzedały, to koszt zwykłego biletu z drugiej puli to około 120 zł.
0: Dobra, to kwoty mamy i teraz jeszcze jedna sprawa, żeby nie było wątpliwości. W jaki sposób można wejść w posiadanie takiego biletu?
1: Już wszystko wyjaśniam. W naszych mediach społecznościowych są posty i w tych postach są podane linki do serwisu biletowego, w którym takie bilety można nabyć. Wystarczy zajrzeć na przykład na naszego Facebooka bądź Instagrama. Na Instagramie jest link w biogramie. No i po wejściu w ten link zostaniemy przekierowani do strony z biletami, możemy tam takie bilety zakupić, do czego bardzo gorąco zachęcam, bo została już dosłownie ostatnia chwila, żeby takie bilety nabyć.
0: Dobra, to teraz dam ci kwestię problematyczną. Masz przed sobą delikwenta, który nie ma Facebooka, nie ma Instagrama i w jaki sposób ma kupić bilety?
1: O, to jest bardzo dobre pytanie. Też na przykład na kampusie mieliśmy promocję stacjonarną rajdu. Wszędzie są na kampusie porozwieszane plakaty, także o tym wydarzeniu również stacjonarnie, w trybie offline nazwijmy to, można się dowiedzieć.
0: Dobra, czyli w razie czego to można jeszcze podreptać do lokalu samorządu jednego czy drugiego i tam ewentualnie zaczerpnąć informacje.
1: Dokładnie. Teraz przed rajdem można by powiedzieć, że od rana do nocy ktoś tam przebywa, także informacje jak najbardziej udzielimy.
0: Dobra, to mamy już kwestie tak organizacyjnie chyba wyczerpane. No nie, przepraszam. Należy jeszcze chyba zadać pytanie natury organizacyjnej. Czy jakieś komunikaty, które są istotne dla potencjalnych uczestników, czy już osób, które się wybierają na rajd zdecydowanie, czyli jakieś informacje z ostatniej chwili, sugestie, czy cokolwiek takiego?
1: Informacje z ostatniej chwili, wbrew temu, co było prognozowane dwa bądź nawet tydzień temu, poprawiła nam się pogoda, zapowiada się naprawdę słoneczna majówka, także liczymy, że naprawdę pogoda nam dopisze, nie będzie żadnego deszczu oraz zimna i no to jakby dla nas jak najbardziej na plus.
0: No dobra, to jeżeli miał być komunikat, to nie o taki w zasadzie chciałem zapytać, no ale niech będzie to informacja dobra, no bo prawdę mówiąc, mnie się zdarzyło brać udział w rajdach różnych, zaczynając od takich, gdzie grzęzłem w śniegu, a kończąc na takich, gdzie po prostu susza była taka, że źródła wysychały. No jednym słowem, różnie bywało. A skoro już mowa o kwestiach takich czysto socjalno-bytowych, rajdowych, to jaki jest ogólny zarys, program rajdu, bo to już pewnie też macie dopracowane na tip-top.
1: Tak, dokładnie. Został już również podany harmonogram całego rajdu. No i co tutaj dużo mówić? Pierwszy dzień do około godziny 13 jest przewidziany na przyjazd uczestników. Potem już jakby zaczynamy na całego ten kolejny rajd. Są zaplanowane różne gry, zabawy. Najbardziej atrakcyjny dla uczestników, myślę, jest dzień 2 maja. Zaczynamy go taneczną pobudką oraz taką rozgrzewką dla wszystkich uczestników. Potem są różne gry i zabawy, na przykład bingo, zabójczy bieg, różne konkurencje, na przykład przeciąganie liny, czy mam talent. Na cały dzień, można by powiedzieć, jest zwieńczony koncertami, które zaczynają się o godzinie 17 i potrwają do takiego dosyć późnego wieczora.
0: No dobra, to jeżeli już stanęliśmy na koncertach, to mieliśmy okazję już wysłuchać, kto będzie występował, to ja może jeszcze tak zaproponuję w przerwie wysłuchanie próbki tego, co będziecie mogli posłuchać w czasie rajdu.

0: No i wracamy do kwestii związanych z rajdem Politechniki Krakowskiej 64 euforycznym. Łukasz, bo tak, mówiliśmy o programie. Koncerty na 2 maja, to na pewno. Natomiast mówiłeś też o konkursach. Jakie tam konkursy będą, bo mówiłeś przeciąganie liny, ale przez całe lata tradycją tego było, że był na przykład konkurs piosenki rajdowej, był konkurs na najbardziej niepotrzebną rzecz. Czy coś z tego ewentualnie będzie, a jeżeli nie, to co innego?
1: Już wszystko wyjaśniam. Tak, również w tym roku został zorganizowany konkurs na najbardziej niepotrzebną rzecz na rajdzie. U nas w mediach społecznościowych już znajduje się post, w którym jest podany link do formularza. W tym formularzu właśnie można zgłaszać takie rzeczy. Należy też pamiętać, że po zgłoszeniu takiej rzeczy musimy ją zabrać na rajd i wtedy będzie już mogła wziąć udział w tym całym konkursie.
0: To konkurs na najbardziej niepotrzebną rzecz, a piosenka?
1: Jeśli chodzi o konkurs piosenki, to nie mamy takiego zaplanowanego w tym roku. Jednak może tutaj takie miłe zaskoczenie dla uczestników. W pierwszy dzień równolegle z dyskoteką jest zaplanowane karaoke. Także myślę, że tutaj uczestnicy też będą mogli wykazać się swoimi zdolnościami wokalnymi.
0: Tak, ale nie muzycznymi. Niech będzie, tak. Moi drodzy. No oczywiście, żebym nikomu nie przygadywał. Natomiast jeżeli chodzi o konkursy, o których jeszcze żeśmy nie mówili, to jakie konkursy są przewidziane w trakcie rajdu, poza oczywiście wspomnianym konkursem na najbardziej niepotrzebną rzecz. Chociaż druga strona medalu to jest taka, jak to wymagać tak z góry stwierdzenia, że jest coś najbardziej niepotrzebną rzeczą, jeżeli można to stwierdzić w zasadzie dopiero w górach.
1: No tutaj powiem może najprościej jak się da. Zdajemy się na kreatywność uczestników, a nie na jakby takie logiczne myślenie, prawda? Im bardziej kreatywna odpowiedź, tym de facto lepiej dla nas.
0: Aha, no dobra, a wracając do tych konkursów, które mają być rozegrane, poza oczywiście niepotrzebną rzeczą.
1: Kolejne konkursy, które mamy w planach, to m.in. quiz muzyczny, zawody w bumperbolach, myślę też wszystkim bardzo dobrze znane. Planujemy też po prostu urozmaicić ten cały czas rajdowy, wprowadzić jakieś nowości, których też nie było w poprzednich latach, żeby uczestnicy mogli jakby sprawdzić swoich sił w konkurencjach, których dawniej nie było.
0: No dobra, a jakbyś tak powiedział, bo gdzieś usłyszałem, że jakiś konkurs na kociołek, co to ma być?
1: Tak, jeśli chodzi o konkurs na kociołek, to tutaj też zdajemy się bardziej na kreatywność uczestników i liczymy, że przygotują nam jakieś naprawdę bardzo kreatywne napoje i na tej podstawie będziemy mogli stwierdzić, kto jest najlepszy w swoim fachu, nazwijmy to.
0: Aha, czyli w tym momencie de facto konkurs na barmana.
1: Tak, poniekąd tak.
0: Dobra, to jedna sprawa, a zabójczy bieg?
1: Jeśli chodzi o zabójczy bieg, to będzie taka konkurencja, gdzie liczy się też sprawność i szybkość uczestników. Jeśli chodzi o dokładne informacje, to też zostaną podane na rajdzie. Pewne rzeczy jeszcze, myślę, będą uzgadniane, ale tak, też przewidujemy taką konkurencję i liczymy, że uczestnicy licznie wezmą w niej udział.
0: Dobra, to jak rozumiem, większość tych konkursów przewidziana jest na 2 maja, czyli na sobotę. 3 maja, niedziela, to w zasadzie moment, kiedy trzeba dojść do siebie i zebrać się i wybyć i wrócić do Krakowa mniej więcej. Jak to z tymi, może zacznę pytać o powroty, to jedno pytanie organizacyjne. Czy jakieś plany na niedzielę jeszcze są przewidziane?
1: Tak, dokładnie. Niedzielę do godziny 12 mamy rozplanowaną. Żeby wszyscy wstali i doszli do siebie, to mamy zaplanowaną taneczną pobudkę w godzinach od 10 do 11. Także myślę, że wszyscy się rozruszają. Po tym takim lekkim porannym treningu mamy zaplanowaną już tradycyjną od lat grochówkę. Także tutaj też wszystkich serdecznie zapraszamy. No i po tej grochówce o godzinie 12 zamykamy oficjalnie bramy rajdu i autokary z uczestnikami będą wyjeżdżać do Krakowa.
0: Autokary, to znaczy dla tych, którzy wykupili sobie bilety, zamówili, czy ewentualnie będzie jakaś pula miejsc przewidziana dla osób, które, nazwijmy to, były wcześniej niezaplanowane, niezrzeszone?
1: Już wszystko wyjaśniam. Prowadziliśmy zapisy na autokar, zarówno jeśli chodzi o dojazd do Kiczyc, jak i na powrót z rajdu. I te osoby, które się zapisały, doskonale o tym wiedzą i wiedzą, że mają zapewniony transport w dwie strony na wydarzenie.
0: Czyli dla tych, którzy już się zapisali i ewentualnie zadeklarowali to miejsce, jest dla pozostałych niekoniecznie.
1: Dokładnie, musieliśmy mieć to wszystko wcześniej zaplanowane ze względów logistycznych, żeby też wszystko sobie rozplanować.
0: No dobra, to cóż mogę jeszcze powiedzieć? Życzę wam przede wszystkim dobrej, ciepłej, słonecznej pogody, żeby nie było, powiedzmy, bagna takiego, jak się na kilku rajdach mi się zdarzyło zobaczyć. To po pierwsze, po drugie udanej zabawy, a po trzecie, no cóż, przede wszystkim, żeby nie było żadnych ekscesów i wypadków.
1: Też mamy taką nadzieję, nie możemy się doczekać startu tego wydarzenia.
0: Jednym słowem, zapraszamy na 64. Euforyczny rajd Politechniki Krakowskiej.

Oj, będzie się działo, moi drodzy, będzie rajd Politechniki Krakowskiej. No właśnie, sobie przypomniałem właśnie, że miałem przygotować jedną z piosenek rajdowych, które kiedyś dawno z sentymentem się grało i śpiewało. Dobra, ale o rajdzie to na razie już nie będę mówił, no prawie nie będę mówił, ale przechodząc do kwestii organizacyjnych, koncertowych i tak dalej, to podpowiem, że uwaga, tak, jeżeli chodzi o Klub Studio, jutro dyskoteka będzie o godzinie 22, natomiast potem Hank Massive to będzie już w środę 6 maja, także możecie się przymierzać, a kapkę później to się już juwenalia startują, także to też bierzcie pod uwagę oczywiście. W kwadracie Schmalgausen będzie akurat, ale to w czwartek i to przyszły dodatku koncertowo, także już możemy też podejść. Natomiast jeżeli chodzi o koncerty, które no powiedzmy rozgrywać się będą po kolei, to mogę wam powiedzieć tak, piosenki Marka Grechuty w Piwnicy pod Baranami jutro o godzinie 19, warto o tym pamiętać, bo to akurat na pewno bardzo ciekawe i politechniczne poniekąd. Dorota Ślęzak to akurat w Piwnicy pod Baranami 1 maja o 17 będzie występowała i będą utwory, recital promujący płytę właśnie Doroty Ślęzak, moi drodzy, także repertuar taki troszeczkę no, piwniczny. Veratus, czyli folk na żywo w Gwarku, to będzie z kolei również na piątek na godzinę 19. Ci, którzy wybierali się do Klubu Studio na Kelly Dixon i Michaela Steina, czyli powiedzmy tytuł powiązany ze Stranger Things, to niestety obejdą się smakiem, koncert jest odwołany, także problem niejako z głowy. Natomiast przez cały maj Green Zoo Festival to w klubie Re będzie się rozgrywał, także śledźcie uważnie, bo tam wydarzeń pewnie troszeczkę będzie. W sobotę 2 maja w Piwnicy pod Baranami Za miłość Tamara Kalinowska będzie was rozrywała, czy rozrywkowała może. Natomiast jeżeli chodzi o kolejne propozycje, to uwaga, również w sobotę, ale w Tauro na arenie The Neighborhood, czyli koncert nie byle jaki, moi drodzy, warto się przejść. No i na Małym Rynku, ale to już 3 o 17, 95. Krakowska lekcja śpiewania. Jednym słowem, będziemy śpiewali pieśni patriotyczne na Małym Rynku, o tym warto pamiętać. A w Piwnicy pod Baranami Leszek Wójtowicz będzie śpiewał o ważnych dwóch słowach, czyli ważne dwa słowa. No poniekąd też tak troszeczkę sentymentalnie i troszeczkę patriotycznie oczywiście. W NCK-u również w niedzielę, ale i o godzinie 18, w zasadzie od 18 koncert dla Wojtka Belona, czyli będzie piosenka no prawie że rajdowa, czyli piosenka z gór, lasów i paru innych. W Hyde Parku z kolei o 19 1914 Katla i Helon. Jednym słowem będzie ostra i twarda muzyka, a w Zaścianku również na niedzielę na 20 Hardline także będzie. No i w Gwarku, ale już w poniedziałek Opal in Sky, Sharks in Your Mouth. Jednym słowem, no muzyka, no właśnie, czy kanadyjska, to nie jestem pewien, ale w każdym razie ostatnio nagrali kilka fajnych piosenek, zwłaszcza o tym, że nie chcą Trumpa. No ale to akurat nie ci, moi drodzy, tak mi się chyba wydaje. W Akademii Muzycznej Andrzej Zarycki, portret urodzinowy, czyli będzie, no powiedzmy, troszeczkę tak oficjalnie jakby na to nie spojrzeć. Natomiast w Tauron Arenie na 5 maja, wtorek, Alvaro Soler, El Camino. Alvaro Soler to chyba nie muszę przedstawiać, będzie na pewno się działo i na pewno grało, moi drodzy. Juvenalia UEK-u to tak a propos koncert rockowy dzisiaj jeszcze się nie skończył, ale raczej nie wiem, czy pójdziecie, natomiast w ramach tegoż koncertu, a w zasadzie juvenaliów Uniwersytetu Ekonomicznego,
Na 8 maja możecie się wybrać, tam będzie koncert główny tychże Juvenariów, będzie Young Kigi, Plan B, Białas, Kubi producent, Sentino, Drenchil, Sigala, Young Kigi i parę innych atrakcji na pewno się jeszcze zmieści. No ale to już jest oczywiście przyszły tydzień, w zasadzie końcówka nawet przyszłego tygodnia, w związku z tym możemy to już sobie chyba odpuścić, jeżeli chodzi o zapowiedzi. O tym będziemy dyskutowali, a w zasadzie ja wam będę mówił w przyszłą środę. Oczywiście już w tej chwili zapraszam na program w nowinkach Kultywator w przyszłą środę. Moi drodzy, to już majowa środa będzie. Jak ten czas szybko leci. Dobra, a skoro tak, no to chyba jest to ten moment, kiedy sobie po prostu pogramy The Willing.

Oj, popodrygiwałem sobie. Troszeczkę nie będę ukrywał. Natomiast jeżeli chodzi o propozycje premier filmowych, to mogę wam powiedzieć dwie rzeczy. Dwie, a może i trzy, a może i cztery. Ale w zasadzie takie bardzo, ale to bardzo ze sobą powiązane. To znaczy ogólnie rzecz ujmując, po jakiejś tam formie chyba doświadczeń, które akurat związane są z dystrybucją tego i owego, to uwaga, uwaga, uwaga, uwaga, dystrybutorzy chyba pomyśleli, że skoro mamy wielką majówkę, gdzie ludzie będą krążyli po Polsce, po świecie i w innych miejscach, no to raczej nie będą, a w zasadzie w mniejszości będą dysponowani do tego, aby chodzić 1, 2, 3 maja do kina. W związku z tym, uwaga, uwaga, mamy tylko dwie propozycje, dwie premiery, ale naprawdę piękne, piękne, piękne i myślę, że intrygujące. Po pierwsza, włoski dramat, a w zasadzie francusko-włoski Mario Martone pod tytułem Wolność po włosku, a mamy tutaj pewną niespełnioną pisarkę, która trafia do więzienia, no i nawiązane tam znajomości na zawsze zmieniają życie i ją samą. A co z tego wynika? No, wynika z tego, moi drodzy, że różnie życie się układa i znajomość trzeba mieć i tu, i tam, i siam. Jednym słowem, tak życiowo troszeczkę, a przy okazji również nie do końca sentymentalnie, to tak chyba mogę powiedzieć wam z góry. Druga propozycja to propozycja nie byle jaka. 20 lat temu? Niech ja sobie przypomnę. No chyba jakieś 20 lat temu wszedł na ekrany kinowy film Diabeł ubiera się u Prady. I co z tego? No to z tego, moi drodzy, że w piątek na ekrany wchodzi Diabeł ubiera się u Prady 2, czyli ponownie komediodramat o powiedzmy mass mediach jako takich i rozgrywkach, które tam się rozgrywają. W rolach głównych Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Braga i Justin Trudeau. Jednym słowem, naprawdę gwiazdorska obsada, zresztą no, w dużej mierze powtórzona z pierwowzoru, a jeżeli chodzi o kwestie bardziej organizacyjne, no to mamy tych samych bohaterów, bo Miranda Priestly walczy ze swoją byłą asystentką Emily, a obecnie rywalką na kierowniczym stanowisku, konkurują o wpływy, przychody z reklam. A że no, troszeczkę upada prasa papierowa, no to ta walka staje się, że tak powiem, coraz bardziej drażliwa, mocna, albo też i no, powiedzmy też taka podprogowa, wręcz chamska, żeby nie powiedzieć tego inaczej, moi drodzy. Tak czy siak, Diabeł ubiera się u Prady 2 już na ekranach kinowych od piątku. Oczywiście zapraszam, no bo warto o tym porozmawiać. No i co jeszcze mogę wam powiedzieć? No to jest chyba ten moment, kiedy akurat do piekła w dobrym towarzystwie pójść zawsze można.

0: Mamy dzisiaj wtorek, 28 dzień kwietnia i 118 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzi Paweł i Waleria, ale także Piotr, Marek, Joanna, Maria, Patryk, Ludwik, Teodora, Patrycjusz, Witalis, Patrycja, Achacjusz i Achacy. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj dodatkowo obchodzimy Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy, czyli PHP po prostu. A dodatkowo również Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy, wbrew pozorom i niestety tacy też się zdarzają. Poza tym dzisiaj obchodzimy dzień sera Camembert. Ja jestem zwolennikiem. A jeżeli chodzi o kwestie klubowe i rozrywkowe, moi drodzy, to mam dla was propozycje w zasadzie trzy. Po pierwsze, możecie się jeszcze dzisiaj na godzinę 19 wybrać do klubu Studia, tam Tina Riven koncertować będzie. Jeżeli to wam nie pasuje, to ewentualnie możecie wybrać się na wydarzenie trochę większego formatu, bo już jutro w Tauron Arenie o 18 rozpoczyna się koncert, którego gwiazdą będzie Eric Clapton, na który to koncert oczywiście serdecznie was zapraszam. A jeżeli chodzi o kwestie kinowe, to tak się zastanawiałem, czy będziecie chcieli jeszcze coś muzycznego pooglądać, mając w kontekście możliwość posłuchania, obejrzenia Erika Claptona. I wymyśliłem sobie, że tym razem dla równowagi możecie obejrzeć film Michael. A jest to historia, która pokazuje ni mniej, ni więcej, tylko historię Michaela Jacksona od czasu, kiedy był kilkuletnią gwiazdą zespołu Jackson 5, aż do czasu, kiedy był tuzem muzyki światowej. Jednym słowem, historia długa, trochę pokrętna, ale i myślę, że ciekawa, a poza tym ubarwiona oczywiście doskonałą muzyką. Dodatkowo mogę wam powiedzieć jeszcze jedną rzecz, bo jakby co do czego, to film ten możecie obejrzeć zarówno dzisiaj o godzinie 20:20 lub 21:20, jak i jutro o tych samych godzinach. A jeżeli chodzi o informacje bieżące, to uwaga, uwaga, uwaga. Jutro, mogę wam podpowiedzieć, będą w kwadracie planszówki i bingo na Politechnice. Jednym słowem, na pewno fajnie się to zapowiada. A jeżeli już chodzi o szczegóły bardziej organizacyjne, to dorzucę jeszcze jednego newsa, aczkolwiek dla zainteresowanych to pewnie i tak już jest troszeczkę późno. Przypominam, że trwają zapisy do 64. rajdu Politechniki Krakowskiej, który startuje już 4 w góry. W związku z tym, moi drodzy, ostatni moment, ostatnia chwila, aby zapisać się do udziału w tej niezapomnianej politechnicznej imprezie. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a co za tym idzie, można nas słuchać na stronie internetowej, a w zasadzie poprzez stronę internetową www.nowinki.pkedu.pl. Tam klikamy przycisk włącz radio i w zasadzie wszystko powinno być już czytelne, głośne i wyraźne. No chyba, że jesteście akurat na terenie akademiku, wtedy wystarczy wyłączyć głośnik na ścianie, też będzie nas słychać. Ale jeżeli chodzi o szczegóły organizacyjne, bardziej oczywiście, to dorzucę, że cały czas można nas słuchać okrągłą dobę, natomiast jakby co, to program poranny, a w zasadzie pasmo poranne startuje tuż po godzinie 9, czyli jutro, a wieczorem, jutro możecie o 20 wysłać kultywatora, na który zaprosi was Tomasz Kapuśniak. Natomiast dzisiaj o 21 worek buszu, w którym Piotrek i Kuba znowu zabiorą was na ogromny ocean muzyki, w którym gmerają i szukają naprawdę bez żadnych ograniczeń. W związku z tym możecie spodziewać się każdego typu muzyki, ale wszystko w niesamowicie strawnej formule.
1: www.nowinki.pkedu.pl. Tu znajdziesz wszystko, czego szukasz.

0: Worek Buszu to cotygodniowy przegląd tego, co najciekawsze i najważniejsze na scenach alternatywnych całego świata. Przyglądamy się nowym zjawiskom, analizujemy poszczególne sceny, informujemy o tym, co ważne i ciekawe w bieżącej scenie muzycznej. Prowadzą Piotr Worobiej
1: i Jakub Buszek.
0: Zapraszamy.

0: Często jest tak, że tego typu klimaty pojawiają się u nas dopiero z czasem w dalszej części audycji. No ale tutaj to zestawienie było na tyle naturalne i na tyle jakoś tam nam weszło podczas rozmowy przed programem, że nie mogliśmy zacząć inaczej jak od brzmień trochę bardziej skomplikowanych, trochę bardziej powiedzmy dziwacznych, chociaż to nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale nie mam lepszego, a trzeba przejść dalej do dalszej części wywodu. Więc eksperymentalnych, powiedzmy, o, to jest dobra fraza. Zespoły Nugat i Jojo na antenie Worka Buszu, Worek Buszu, Piotr Worobiej.
1: Jakub Buszek.
0: I audycja bez motywu przewodniego, tak zwane kolokwialnie między nami randomy. Ja wiem, że powtarzam tę frazę za każdym razem, kiedy mówimy o tym, ale no taka jest też rola audycji, której motyw powraca do nas cyklicznie, czyli motyw braku motywu. Będzie trochę rzeczy nawiązujących do koncertów, trochę nowych wydawnictw, trochę zapowiedzi, więc nie przedłużając zbytnio, wspomnę tylko, że Ojo, które zajęło tak czysto czasowo większość tego wejścia, bo ponad 10 minut, to jest rzecz, która w momencie, kiedy nagrywamy te audycje, która została wydana dosłownie dzisiaj, a jako, że będziecie tego słuchać dopiero za parę dni, no to nadmienię, że 24 kwietnia Ojo z trochę bardziej rozpoznawalnym, ale też leżącym nieopodal stylistycznie Lightning Boltem nagrało Split, płytę The Horizon Spirals, na której znajdują się dwa utwory Ojo jako dłuższe i chyba z 5 czy z 6 utworów Lightning Bolt jako tych bardziej intensywnych. Możliwe, że jeden z nich wybrzmi jeszcze później, bo ja przyniosłem jedno i drugie. Lightning Bolt odpowiada tutaj właśnie za tą bardziej intensywny element Splitu, Ojo za ten bardziej poszukujący, eksperymentalny. No ale zgrało się to dobrze z Nugatem, który też jest poszukującą kapelą, to raz. A dwa, że to jest po prostu świetny Split i ten taki kontrast między muzyką intensywną, ale nie aż tak i bardziej bazującą na nastroju, a typową naparzanką od Lightning Bolt bardzo dobrze mi zrobił dzisiaj. No co tu dużo mówić, w pracy, bo jednak większość albumów po prostu doznaję w pracy.
1: Nugat to jest kapela japońska, dosyć anonimowa dla odbiorcy europejskiego i zachodniego w ogóle. Nie wiem, czy anonimowa do końca na swojej scenie rodzimej japońskiej, ale to jest zespół bardzo poszukujący, bo tam i są rzeczy mafrokowe, i trochę wrażliwości emo, i post-hardcore. Dużo rzeczy. Bardzo ciekawy zespół. Skupiony na gdzieś zabawach rytmicznych między tym, co i jak grają gitary, a perkusja. No i teksty te tam też są, niemniej no zdecydowanie wokal nie jest najważniejszy i no to jest jedno z większych odkryć na razie dla mnie w tym roku i o ile może ta ich najnowsza płyta Nugat, o tyle po prostu Nugat, nie jest zdecydowanie, przynajmniej w mojej opinii, najlepszym, co zrobili, ale też jest bardzo dobra. Dwa poprzednie albumy, czyli Sweater i 13 Minute Meditation, no to są rzeczy z mojego punktu widzenia naprawdę zjawiskowe. Znakomicie mi się tego słuchało, przesłuchałem wszystkie albumy w krótkim czasie i ze środkowego etapu twórczości jeden wyimek, czyli z płyty 13 Minute Meditation, i to był utwór o tytule Nothing. Zastanawiałem się nad jeszcze jednym, ale to już by było, jak już padło sformułowanie o pracy, no to powód już byłby stricte pracowy, bo na tej płycie jest utwór tytułem Edelweiss, a Edelweiss to jest jedna z linii, które obsługuję, sprawdzając je, ale wybrałem ostatecznie co innego i liczę na to, bo to jest zespół, który, tak jak mówię, jest świetny, a rzeczy azjatyckie się w Europie i w ogóle na Zachodzie całkiem nieźle sprzedają, więc liczę na to, że ktoś ich w końcu sprowadzi. Na razie grają trasy tylko u siebie, no ale mam nadzieję, że kwestią czasu jest, aż gdzieś się pojawią na jednym festiwalu, drugim, a potem na jakichś trasach. Zdaję sobie sprawę, że organizowanie koncertów to jest coraz droższe zajęcie, bo
2: i ceny biletów lotniczych idą do góry, i wynajem turbasu, i w ogóle hotele. Ale może jakaś iskierka nadziei się u mnie tli, że za jakiś czas zobaczymy Nugat gdzieś, nawet jeżeli nie w Polsce, to w Czechach, w Niemczech, na Słowacji, na Węgrzech, w Austrii, gdziekolwiek. A w sumie my też jeździmy coraz dalej, także może jeszcze gdzieś w Europie.
0: Tak, no też jakby mamy ten taki atut położenia czysto geograficznego na mapie Polski, gdzie po prostu są państwa, do których mamy znacznie bliżej niż gdybyśmy byli ulokowani, nie wiem, w Warszawie czy w Łodzi. Więc możemy naprawdę liczyć na Czechy i na Słowację, szczególnie, że to są też rynki bardzo rozwinięte pod tym kątem. I może się doczekamy. Życzę tego zarówno nam, jak i wam.

0: Po bardziej eksperymentalnym secie na początku, tym razem zrobiło się nieco bardziej piosenkowo, w różnych tonacjach, chociaż trochę podbitych elektroniką. Szczególnie w moim wypadku, kiedy mowa o hiszpańskim duecie Fangoria, który jest też bardzo hiszpańskojęzyczny, jeżeli chodzi o teksty piosenek. W sensie to jest truizm oczywiście, no bo to jest po prostu duet synth-popowy z Hiszpanii. Ale jest trochę tak, że to jest na tyle muzyczny język i na tyle jego brzmienie jest sugestywne, że w momencie, kiedy to jest taki czysta hiszpańszczyzna i jest dużo tego tekstu, bo jest u nich całkiem sporo tekstu, jak na kapelę jednak synthpopową, no to się rzuca w uszy i ja lubię czasem sobie dać tego typu muzykę, szczególnie kiedy mam do wyboru albo ja, albo dajmy na to polskie latino, aż także szczególnie, kiedy pojawia się słońce na horyzoncie, co w ostatnich dniach na szczęście stało się udziałem także nas tutaj w Polsce. Płyta nie jakaś niesamowita, ale takie solidne 3,5 na 5, sporo przyjemnej muzyki, no i trzymany fason w wypadku tego duetu, co nie jest takie oczywiste, bo oni już prawie 3 dekady na scenie hiszpańskiej funkcjonują.
1: Rzeczone słońce też nas przybliża do audycji wiosennej, którą zrealizujemy w przyszłym tygodniu, także warto już to teraz zaznaczyć, potem może zapomnimy o tym powiedzieć. Z mojej strony dwóch wykonawców i jeden to jest płyta nowa, mianowicie mowa o artystce z Australii, Carly Dal Forno, jej już czwarty album o tytule Confession, i to jest rzecz, no dosłownie w momencie, w którym tę audycję realizujemy, bardzo nowa, bo ta płyta się ukazała 24 kwietnia, więc...
0: No podobny kazus do Ojo.
1: Tak. I mamy jeszcze jedną taką płytę, ale to przypuszczam, że z kolei w kolejnym zestawieniu muzycznym. Płyta, która jak to u Carly się zdarzyło już 3 razy, jest wielogatunkowa, bo to nie jest tak, że to jest jakiś prosty popik, ale tam się trochę dzieje, bo tu są inspiracje dubowe w instrumentalach. Mamy miniwalki, powiedziałbym, z lat 80. mocno. Kodeli, bardzo dobry album, ale to też w przypadku tej artystki nie jest jakieś wielkie zaskoczenie, że ona nagrywa dobre albumy, bo szczególnie ta jej płyta z 2019 roku, o której naprawdę było bardzo wtedy głośno, czyli płyta Look Up Sharp, to było coś, co wydobyło ją z niszy już dosyć szybko i zresztą już jej debiut to było coś dyskutowanego. Ta płyta sprzed lat 4 już, czyli Come Around, no to było jej najsłabsze dokonanie, to jest też dobry album i album Confession to jest bardzo dobra, polecam gorąco. Jeszcze bardziej polecam kolejną rzecz, co do której można powiedzieć, że nadrabiam z rzeczy z zeszłego roku i to jest rzecz naprawdę niesamowita. Gdybym robił zestawienie, a dalej go nie zrobiłem, jakoś mi nie jest po drodze, to byłaby rzecz na pewno w pierwszej setce, nie wiem czy nie wyżej, nawet jakaś 50 czy 30. Płyta popowa, synth popowa, ale taka, w której jednocześnie jest miejsce na dźwięki afrykańskie, jest miejsce na muzykę tuareską, jest miejsce na psychodelię, jest miejsce na też takie dźwięki około stereolabowe, które chociażby słyszałem na płycie zespołu Special Friend, którą też przesłuchałem, ale mi się jej nie udało zmieścić do tego, co przygotowałem na dzisiaj. Bardzo, bardzo dobry album. Przesłuchałem już go 2-3 razy, płyty Poemę Pulverize. No i zaskakująco dobra rzecz. Zaskakująca o tyle, że może nie zaskakuje to, jak ona jest dobra, tylko to, dlaczego nikt o niej jakoś specjalnie dużo nie mówi. Przypuszczam, że chodzi o to, że pop francuski ma to do siebie, że on bardzo często nie wychodzi poza Francję. To jest tak duży rynek francuski i tych krajów też jest sporo, w którym się operuje francuskim, że jakoś się nie udaje wyjść z getta frankofonii i tamta muzyka już zostaje. A w tym wypadku naprawdę bardzo warto, żeby gdzieś Léonie Pernet wyszła z tą muzyką, jest to rzecz świetna. będę jej jeszcze słuchał przez długie miesiące. I niewykluczone, że jeżeli zrobię zestawienie za ten rok, to mimo, że płyta jest zeszłego, to ona tam będzie gdzieś jako errata. Bo już od kilku lat preferujemy coś takiego, że po prostu gramy też rzeczy, których dużo słuchaliśmy, które niekoniecznie są premierowe.
0: Wspomniałeś o płycie Special Friend i to jest rzecz, którą przyniosłem ja, chociaż słuchaliśmy jej obydwaj. Przyniosłem dlatego, że to jest bardzo też, poza tym, że dobra płyta, to jest to zarazem płyta o wysokim stopniu wpasowywania się we wszystkie możliwe, no prawie wszystkie możliwe zestawienia, jakie mogą mieć miejsce w ramach naszej audycji, bo to jest po prostu melodyjny post-punk z lekką taką tendencją chwilami do kombinowania, ale też nie odkrywający Ameryki jakoś niesamowicie, ale przyzwoite granie, które się tak zażywa trochę jak tabletkę. Przesłuchałem sobie raz, drugi, dałem 3,5 na 5 z przyjemnością. Widziałem, że ty też dałeś tego, tę notę. Nie zostanie może to ze mną na jakoś bardzo długo, ale doceniam. Nie słuchałem.
1: Ciekawe skojarzenie z tą tabletką, no bo mamy płytę Spiritualize, na której jest to dosłownie...
0: Tak.
1: Ten taki blaster tabletowy.
0: Tak, to jest tak wyprodukowany. Ona była tak wyprodukowana.

0: To jest takie wejście, które musi się zacząć niestety od odhaczenia dość smutnego komunikatu, którego nie chcielibyśmy przekazywać, ale w dniu, kiedy nagrywamy tę audycję, znaczy w zasadzie de facto formalnie wczoraj, ale tak na pograniczu jednego i drugiego dnia, pojawiła się informacja o śmierci Taylora Kirka, wokalisty Timber Timber. No i z tej okazji zakończyliśmy to wejście muzyczne dwoma utworami tego zespołu. Straszna szkoda, nie tylko dlatego, że to była świetna kapela, szczególnie jakieś mniej więcej 10-12 lat temu, kiedy mieli naprawdę znakomitą serię albumów, no ale też dlatego, że to nie był jakiś stary człowiek zupełnie, no to jest 44-latek, no. Więc strasznie przykra sprawa, strasznie smutna i w zasadzie nawet nie wiem co powiedzieć, ale zagraliśmy to z tej wiadomej przyczyny smutnej.
1: Tak, dograliśmy do tego kilkoro artystów psychodelicznych i to są w zasadzie wszystko, to są rzeczy poniekąd trochę związane z koncertami, bo Earthtong, których trzeci album Dungeon Vision ukazał się w lutym, ale nie było okazji go zagrać, to jest zespół, który grał w Krakowie. Nowozelandzki duet stworzony przez panią, która gra też w innym bardzo dobrym zespole, czyli w Mermaidens, pani Gassie Larkin i Ezra Simonsa. I jak Vision gra, no gra mniej więcej tak samo, czyli to jest cały czas heavy psych i trochę stonera, trochę nawet doom metalu i occult rocka, czyli mocno retro, ale też nie jest to granie takie, że słychać w nim jeden do jednego, kogo kopiujemy i kogo kochamy, tylko jest też w tym trochę autorskiego sznytu, to jest to słowo, którego ty często używasz, ja mniej, ale no już
0: ale tu pasuje.
1: Skorzystam z niego w tym wypadku. Druga rzecz około koncertowa, to jest dosłownie koncertowa, bo w momencie, w którym to nagrywamy, za dwa dni odbędzie się zespołu japońskiego Heaven Fetamin, czyli duetu, ale duetu japońskiego, który w składzie ma też dwóch muzyków gruzińskich, bo ten duet po prostu rezyduje w Gruzji. Tyle, że nie wiem, czy ich tutaj przywiózł. Wydaje mi się, że ze względu na to, jak drogie jest życie muzyka, który nie osiąga jakichś wielkich sukcesów komercyjnych, raczej bym się spodziewał duetu. I ten koncert odbędzie się nawet nie w klubie muzycznym którykolwiek z kilkunastu, które powiedziałają mniejszych lub większych, a w restauracji Mu na ulicy Przemysłowej na Zabłociu, to jest restauracja koreańska. Bardzo jestem tego ciekawy, jak będzie wyglądał koncert w takiej przestrzeni, bo jeszcze nigdy mi się nie zdarzyło czegoś takiego zobaczyć i do tego mamy dołożone dwa polskie, dla mnie anonimowe supporty, czyli Odemglanie i Słoneczko. Liczę na to, że to będzie ciekawy koncert. I ostatnia rzecz to jest ostatnia z tych rzeczy premierowych, które ukazało się w dniu, w którym nagrywamy tę audycję, czyli w piątek 24 kwietnia. To jest płyta kolejna już Ampacity po tym, jak wrócili. I to jest bardzo dobra płyta. Zamówiłem ten album, on jest wyposażony. Towarzyszy mu grafika Kuby Sokulskiego, którego kojarzymy z Roadburna, którego kojarzymy chociażby też z tych takich bardziej metalowych podkoszulków dla jednej ze znanych linii modowych polskich i też z kilku innych zespołów metalowych i stonerowych. Właśnie Kuba Sokulski przygotował okładkę płyty Cosmic Indifference Ampacity. No i trzeba przyznać, że to jest bardzo ładna okładka.
0: Tak, w sensie ona jest też... To jest taka stylistyka, która jest często spotykana, ale tu jest wyjątkowo dobra.
1: Tak, i podobno jeszcze towarzyszą temu grafiki wewnątrz albumu i na CD i pewnie na winylu też będą. Dzisiaj albo jutro będę wyjmował tę płytę z paczkomatu, także czekam na to, jak to będzie wyglądało, bo wiemy, jak brzmi, no i brzmi świetnie. Na jesieni trasa, na której Ampa City zagra z innymi zespołami z Piranha Music, z ich wytwórni, czyli ze Snakes. I, tylko żebym teraz nie pomylił zespołów ze słowem Weed w nazwie, bo mamy ich kilka, to jest bodajże Weedcraft, ale to jeszcze może sprawdzę.
0: Niemniej... Tak, no Weed na tej scenie to jest bardzo często używane słowo.
1: Tak, to jest taki wytrych, tak jak zespoły death metalowe i black metalowe używają słów devil, inferno, evil. Tak, zespoły stonerowe używają jako wytrych i część anturażu słowa Weed. To jest zespół Weedpecker, ten, który gra na tej trasie. To się odbędzie w klubie Gwarek. No, zacieram ręce, bo takie zestawienie Weedpecker, Ampa City, Snake brzmi super. Każdy zespół trochę z innej parafii, ale każdy świetny. Także liczę na to, że to będzie coś dobrego. No i mam też nadzieję, że gdzieś w połowie lata organizatorzy nie zasypią nas tak ogłoszeniami, że ciężko będzie wybrać, na co iść. No zobaczymy. Na razie jest spokojnie. Jak będzie później, zobaczymy.

0: nie mamy za dużo czasu, mamy tego dokładnie wycyklowanego, mianowicie 3 minuty na pogadanie sobie, więc odhaczając to krótkie wejście chwilę temu, akurat właśnie wykoprytnąwszy się i jąknąwszy się, marnuje nasz czas, więc to krótkie wejście chwilę temu to były utwory utwory Slater, formacji Slater, chociaż właśnie nie wiem jak to tytułować, bo to jest jednak wciąż jedna pani, w dodatku jak sama się określa worst girl in America. Po odsłuchu albumu nie byłbym tego taki pewien, bo to jest dobra płyta i bardzo też taneczna w takim stylu, jakim lubię, ale na pewno też trochę przehypowana. Mówiłeś mi o tym poza anteną i trochę się zgadzam z tym, że takie ekscytowanie się tym albumem jest może przesadne, ale nadal warto. Jest okej.
1: Będzie też koncert i co do tego koncertu chyba już została sala zmieniona na większą. Wszyscy blogerzy popowi o tym piszą, także no nie wiem, ile w tym jest rzeczywistej wartości. Pewnie posłucham po pewnym czasie, jak ten szum opadnie, bo preferuję takie podejście. Z muzyki na sam koniec, bo standardowo robimy muzykę świata i jazz na sam koniec. Będzie jeden reprezentant jazzu z mojej strony i jeden reprezentant muzyki świata. Muzykę świata reprezentuje Antiballast, czyli zespół, który od wielu lat gra muzykę afrobeatową, mimo że nie jest afrykański tak sensu stricto, bo to jest zespół z Brooklynu, ale ma muzyków afrykańskich różnych, ma też muzyków latynoskich w składzie, to jest pełne multikulti i zespół, który pierwszą płytę wydał w 2001 roku, a tą ostatnią, to jest rok zeszły, płyta Hourglass. Tutaj akurat jest to fragment epki, która ma taką przewagę nad płytami Antiballasta, że no afrobeat jest w ogóle muzyką dosyć monotonną i słuchanie godziny takiej muzyki czy 50 minut to może być za dużo. Natomiast jeżeli jest to epka, która ma 20 kilka minut, to już jest lepiej i zdecydowanie to się przyswaja to jest epka Government Magic, utwór Government Magic, rok 2005. I druga rzecz, to jest Norman Connors, ale Norman Connors w składzie, w którym utwory i grał tam Herbie Hancock i są też muzycy, którzy grali w tym folkowym, środkowym etapie z płytą Van Dishy i okolic na płytach Herbiego Hancocka, czyli skład jest znakomity. Mamy Garego Bartsa, Bustera Williamsa, Terry'ego Adamsa, Herbiego Hancocka właśnie, no i rzeczonego Normana Connorsa. Ta płyta jest znakomita, to jest album Love from the Sun, no i rewelacyjne granie i też w sumie końcówkę mamy taką grania tej audycji wiosenno-letnią. Już raz mówiliśmy, że zapraszamy na za tydzień, bo to będzie audycja wiosenna i możemy to powtórzyć na sam koniec.
0: Tak jest, na przełamanie jeszcze od klimatu wiosenno-letnich Royber Trio wydało płytę o wymownym tytule November, wydało ją w kwietniu, więc jest to dość specyficzna sytuacja. Muzyka rzeczywiście pasuje do wspomnianego Novembera, wspomnianego listopada. Royber Trio to jest trio złożone z Mikołaja Trzaski, Olo Walickiego oraz Macio Morettiego. No i to jest muzyka, która po pierwsze, a nie, w sumie jeszcze nie jest za nami, tylko przed nami, ale to jest muzyka, która brzmi dokładnie tak jak skład tego zespołu, czyli raczej poszukujące awangardowe, jazzowe granie, które dobrze nam domyka chyba te dzisiejsze audycje. Na to liczę. Słyszymy się za tydzień, a na ten moment to tyle. Dziękujemy, Piotrowi.
1: Jakub Buszek.

0: Worek Buszu to cotygodniowy wgląd w świat muzyki alternatywnej z różnych rejonów świata. Analizujemy sceny, omawiamy bieżące wydarzenia, dzielimy się świeżymi, ciekawymi płytami.
1: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Najświeższe informacje i najlepsza muzyka.

Wpuść mnie na całe miasto z całych sił. Wołam, wpuść mnie.

dosyć niemiłe jest to społeczeństwo. Doświadczam tego, gdy ganiam po mieście. Chłopcy chcą manifestować swą męskość. Znowu zapiją niepewność i bezsens. Wieczorem wychodzą na ulicę. Tym razem jednak muszą iść beze mnie. Niby po co znowu iść nad Wisłę? Widzę

0: hajsu, więc nie dzwoń. Puszczam wodę i odpalam nowy sezon. W piątki leżę w wannie, nie mam siły tańczyć ani chać. Napijcie się za mnie, nie chcę mi się płakać ani śmiać. Będę leżał w wannie, nie chcę narkotyków tanich brać. W sumie może wpadnę. Ej, jak coś będziesz wiedział, daj mi znać.
1: Chciałem być czysty jak łza, więc nie palę 6 miesięcy. Obiecałem, nie zapalę nigdy więcej. Nigdy więcej. I chyba się to uda, mimo że tu bal. Pełna gęba, chociaż wokół nadal nie ma fal. Bar na sobie dźwiga ciężar wódki czystej. Myślę, jeden szocik w sumie wcisnę.

leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chlać, napijcie się za mnie. Nie chce mi się płakać ani śmiać, będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać, w sumie może

Oh, come. No, ia-ți-mi.

0: mocy porozumienia pomiędzy Polską i CERN-em jesteśmy w stanie wysłać do CERN-u grupy studenckie, które uczestniczą w budowaniu bardzo wyrafinowanych, złożonych technologicznie, ciekawych i pasjonujących urządzeń takich jak akceleratory cząstek elementarnych.
1: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Zawsze bliżej nauki.